te uchawasz, vorwo cince la sex, ci jedevu, bajc meng si romer, a cerovan kun, nu i nismutim meč, jentes nu.